fajne szafaty, ale z bandywaciem siedle, mylisz moje respekty. Elton Page.